Cadê o Tesla? Vai no Juta, puta, tá? Quase que é o Juta, Juta, Juta. Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta,